polskiej krainie. A dopóki płynie, Polska nie zaginie. A dopóki płynie, Polska nie zaginie.

uczyć nauczała, i pacierz po polsku uczyć nauczała. Ojcze nasz i zdrowaś i skład apostolski, i skład apostolski. Ażebym miłował piękny kraj nasz polski, ażebym miłował piękny kraj nasz polski.